0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Nie wiemy, jak tam po drugiej stronie, ale my tutaj przy dźwiękach We Are The World złapaliśmy się za ręce i razem odliczamy już do weekendu, bo już troszeczkę się zbliża ten weekend.
1: Zbliżam.
0: Prawda? I mamy już niecne plany, ale nie będziemy zdradzać. Może zdradzimy w trakcie programu poradnego, a na razie się przywitajmy. Dorota Bardecka, Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim, dzień dobry. Tomek Dorgiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już punktualnie 6:00.
2: 28 sierpnia to jest właśnie ten wspomniany piątek, a ponieważ mamy 6:00, to Dorota Wardecka przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Zarzuty dla prezesa PKOL-u w związku z zonda krypto. Krótki powrót lata, dziś upał na południu. Jeżozwierz grasuje po Warszawie, służby apelują o ostrożność. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej. To kolejna odsłona afery wokół zonda krypto. Według medialnych doniesień prezes PKOL-u miał odzyskać całość zainwestowanego kapitału, podczas gdy innym klientom wypłaty zablokowano. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
4: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
3: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rosja nie zaatakuje NATO, zapewnia prezydent USA Donald Trump. Powołuje się na swoje kontakty z Władimirem Putinem, mówiąc, że miał z nim dobre rozmowy i że Putin nie będzie atakować terytorium sojuszu.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Dodatkowe prawie 2000 zł dostaną we wrześniu emeryci. To 14. emerytura dla osób, które dostają emeryturę do 2900 zł brutto, jak przypomina Wojciech Dylong z ZUS-u.
6: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym.
3: A im wyższa emerytura, tym 14. będzie niższa. Najniższa wyniesie 50 zł. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Powyżej 30 stopni dziś na zachodzie i południowym zachodzie. Bardzo ciepło również w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro znów chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
7: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Ale mamy też rozgrzewającą informację na niedzielę. W najbliższą, czyli ostatnią niedzielę sierpnia, sklepy będą czynne, a kolejna niedziela handlowa dopiero w grudniu. Uwaga na jeżozwierza, który grasuje po Warszawie. Był widziany w okolicy Powązek. O zachowanie ostrożności apeluje Artur Sapiński z Ekopatrolu.
8: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. W swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa.
3: Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
2: Całkiem przyjemnie podróżuje się teraz autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.

0: Pogoda.
1: Piątek pogodny praktycznie w całej Polsce. Jeśli gdzieś pojawią się chmury, to na zachodzie, ale dopiero po południu albo wieczorem i tutaj może wtedy padać miejscami też zagrzmi. Dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północy, 26 w centralnej Polsce do 31 na Dolnym Śląsku.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Po szóstej będziemy czytać komiksy, czyli generalnie oglądać obrazki, ale no tej wczesnej porze nie wymagajmy od siebie za wiele.
3: Nie wymagajmy. Dzień dobry. Po szóstej też ustalimy raz na zawsze, za co kochamy sąsiadów Czechów. Jest piątek, więc no, proszę Państwa, ahoj, ursem tadi, wszystko pro mnie, 4 minuty po szóstej i generalnie vaya con Dios.

0: ruszył ze stacji piątkowy pociąg Bad Boys Blue. Gramy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje. Słoneczna Brygada was wita w ostatni piątek wakacji, 28 dzień sierpnia. Mamy cię, śpiewamy. Czas zajrzeć do kalendarza.
1: A dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów oraz Dzień Muszki.
2: No ale w Polsce mężczyźni rzadko decydują się na muszkę. No w końcu powszechnie wiadomo, że...
3: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
4: No proste. My bez krawatów, ale za to pełna kulturka. Proszę państwa, jak tam u was? Wstaliście którą nogą? Dajcie znać. 22 4 4 i 3 0 to jest numer do nas. Dzwońcie, czekamy na wasze uśmiechnięte piątkowe, mogą być i zaspane głosy. Zaczynamy apel poranny, 11 minut po godzinie 6. No i gramy Beatę Kozidak. Siedzę i myślę. No i kabusie popijam.

0: Pink Floydzi w Radiu Złote Przewoje. Taka ciekawostka, album The Dark Side of the Moon spędził ponad 990 tygodni na amerykańskim billboardzie, co jest jednym z najdłuższych, najbardziej imponujących wyników w historii. W ogóle Pink Floyd imponuje i dlatego mamy kilka jego płyt i nie wahamy się ich używać.
1: Tak jest i gramy na to jak na lato, gdyż ostatni, ale jednak weekend wakacji przed nami jest. Piątek, jest 19 minut po godzinie 6. To my, Słoneczna Brygada, za chwilę Ingrid w piosence Tu e Fu Tu. I mimo że piosenka w tytule ma fu, to wcale nie jest B i dlatego bardzo, ale to bardzo ją polecamy.
2: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Nowe roboty koszące Husqvarna z technologią wizyjną AI i 5-letnią gwarancją gratis. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub wejdź na husqvarna.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
22: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
21: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
22: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
23: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
22: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
23: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
22: Szczegóły na sprawia.pl. Reklama.

0: Stop. Dziewczyny chciałyby zatrzymać czas. My też. To były Spice Girls, czyli Spice Dziewczyny. Jest 6:30, radio Złote Przeboje. Zaczynamy ostatni wakacyjny piątek przed ostatnim wakacyjnym weekendem. Kto śpi, ten nie wie, co traci. A kto nie śpi? 22 44 30. A apel poranny przed nami. Halo, dzień dobry.
1: O, cześć, witam, pozdrawiam serdecznie. Piękny poranek w Gdańsku. Bardzo piękny. Dzisiaj tak prawdopodobnie ostatni dzień ciepła. Także 14, koniec pracy, trzeba wykorzystać.
2: Jak słyszymy w Trójmieście, tam weekend się już zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. 22 44 30 to numer dla spóźnionych na apel poranny. A teraz hymn ludzi, którzy czują, że wakacje powinni mieć zawsze. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni w radiu Złote Przeboje. Za 29:07.

0: się na Karaibach i Karaiby kocha, czyli dla Ediego Granta to taki czas, kiedy z Polski by właśnie odlatywał. Koniec wakacji, ale my jeszcze gramy na to jak na lato. Za 23 minuty będzie 7.
1: Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w piątkowy poranek. Od samego rana tutaj przeglądamy płytotekę, żeby wybrać te najfajniejsze wakacyjne przeboje. Za chwilę Shakin' Stevens, wcześniej Wham! Bądźcie blisko radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
7: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
14: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
13: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
14: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
15: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
14: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
15: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
14: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Po tym, jak nasi sąsiedzi ze wschodu postanowili wbić klina między Reksia a Krecika, ruszyła akcja wyrażania sympatii do Czechów, jako że my tutaj, wasi prowadzący, jesteśmy wychowani na czechosłowackich dobranockach, no to proponujemy, żeby zebrać wszystkie nasze dowody sympatii do Czechów. Ja zacznę. Ja lubię Czechów za pewien płynny wynalazek z 1842 roku. Są najlepsi na świecie, jeśli chodzi o to.
2: Tak, a ja za Krecika, za Hrabala i za całą czeską piękną Pragę.
3: No. Ja z kolei za wypraszany syr z hranolkami, dodarską maczką, no i za Skodę 105.
4: No tak. Ja za brambory, utopence i karlowe wary Karela Gaota. A wy, kochani, ta jedna rzecz, za którą lubicie Czechów, to 22 44 30 dzwońcie, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmilszy telefon obiecujemy przedostatnią wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady. Tak, no tak to wychodzi.
1: Tak. A dowody naszej sympatii do Czechów będziemy właśnie zbierać przy tych dźwiękach, jak słyszycie, czyli czołówce z serialu Pod jednym dachem, czyli tak bardzo, jest. Bardzo wymownym tytule. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Ojo! Mamy lato. Dzwońcie.

0: i przy takich przebojach to my się możemy budzić w piątkowy poranek. Betty Davis Eyes, Kim Carnes w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4-7. A co tam w najbliższych wiadomościach?
1: Temat zawsze pobudzający, czyli wydawanie pieniędzy.
0: Nie wydajemy.
1: No.
0: Kto?
1: My? Wy nie wydajecie? Nie. A wy faceci nie. Okej, dobrze, to sprawdzimy w takim razie, na co Polacy wydają pieniądze obu płci w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy siódmą, dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
2: Prezes PKOL-u o północy wyszedł z prokuratury z zarzutami. Pierwsze zatrzymania w związku z aferą z dotacjami dla Powodzian. Olej napędowy tańszy, benzyna bez zmian, to ceny paliw na dziś. Prezes PKOL-u Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Kozioł.
3: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
4: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
3: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
2: A teraz inne śledztwo. Są pierwsze zatrzymania w związku z aferą w sprawie dotacji dla Powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są przesłuchiwane.
2: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Trzy firmy z Dziwiszowa pod Jelenią Górą miały otrzymać łącznie 4,5 miliona złotych, choć w rzeczywistości prawdopodobnie nie ucierpiały przy powodzi. Tańszy olej napędowy, benzyna bez zmian. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, maksymalna cena 95 na dziś to 6,57 zł za litr oleju. Maksymalnie zapłacimy dziś 7,36 zł. Następne obwieszczenie dotyczące cen paliw zostanie opublikowane dziś na weekend i poniedziałek, a od wtorku rządowy pakiet obniżający ceny paliw przestanie obowiązywać. Rekordy w liczbie zawartych umów kredytowych. W drugim kwartale tego roku banki zawarły ponad 83,5 tysiąca umów o kredyt hipoteczny, których łączna wartość sięgnęła niemal 40 miliardów złotych. A takiej liczby, jak pisze Puls Biznesu, nie było od 2007 roku. To też wpłynęło na sprzedaż mieszkań, która w pierwszym półroczu przewyższyła podaż. I jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają je najczęściej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca zajmują czynsz i inne opłaty.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej wygrały z Niemkami 3-0. Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zagrają z Turczynkami.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Pogodnie i słonecznie dziś w całej Polsce, tylko na zachodzie w drugiej połowie dnia mogą się pojawić deszczowe chmury, może tu też zagrzmieć. Dziś cieplej wszędzie, od 23 stopni na północy, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku.
6: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry w piątek. Po siódmej poderwiemy was do tańca z Szubidubidu Agustinem Egurolą.
8: Po siódmej też sprawdzimy, kto kupuje stare urządzenia do odtwarzania muzyki. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i teraz właśnie z urządzenia z lat 80. zagramy wam. Bee Gees, 4 po 7.

0: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze radia Złote Przeboje. Mamy dla was podwójne bilety na, przypomnijmy, Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wielkie taneczno-muzyczno-kulinarne show, które odbędzie się 5 września już w Łódzkiej Manufakturze. A żeby wygrać złoty bilet na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzieć na prościutkie pytanie, co twoim zdaniem sprawia, że latynoskie rytmy porywają do tańca.
2: Tu Agustin Egurola. Mam dla was zaproszenie na Dinner Show w Łodzi. Szaloną zabawę taneczną. Chcecie o nią zagrać? To zgłoście się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl.
3: Zapraszamy, dzięki Havana Dinner będziecie mogli wybrać się w niezapomnianą podróż po gorącej Kubie. Zasmakujecie dań kuchni latynoamerykańskiej, no i zabawicie się przy największych hitach latino. Nie czekajcie, wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście się do zabawy, no i walczcie o złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. Finał jeszcze tego poranka.
0: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: miała przeboje w latach 60., miała przeboje w latach 70., miała przeboje w latach 80., 90., 2000. I tak dalej, i tak dalej. Jak się to robi? Nie wiemy. Zazdrościmy po prostu. Cher, All or Nothing w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w piątkowy poranek 20 minut po siódmej.
1: No i zazdrościmy tym, którzy nigdy nie mieli przebojów na przykład w warsztacie samochodowym. Zagramy tak, żebyście nie zapomnieli, że przed nami ostatni weekend wakacji, ale w koło jest wesoło, perfektu. Już za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: Autopromocja. Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
15: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Zet jak zaraz. Słynne pokolenie Z pojawi się teraz w porannym programie radia Złote Przeboje.
1: Tak, otóż pokolenie Z kupuje z powrotem stare iPody.
0: Co?
1: Bo iPody było takie urządzenie, bo nie chce słuchać reklam, ani płacić za streamowanie muzyki.
2: To właśnie nie chcemy wyjść na wyjątkowych boomerów, ale dla nas iPod to jest stosunkowo nowe urządzenie. A teraz artysta, który po ponad 40 latach wygrywa, słuchajcie, z tym Badem Bunnym na streamingach światowych, jest znowu numerem jeden. Nie pierwszy raz zresztą. Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 27:08.

0: hawajskiej koszuli, z ukulele, przy basenie. Tak jest widywany w ostatnio najczęściej Seweryn Krajewski, czyli frontman zespołu Czerwone Gitary. Jak tak słuchamy właśnie tego, jak emeryturę spędza pan Seweryn, to brzmi jak gotowy plan na weekend, prawda? Też tak byśmy
1: jest,
0: chcieli.
1: Tak jest, tak jest. Aczkolwiek tę piosenkę, którą zagraliśmy, Powiedz stary, gdzieś ty był, możecie potraktować jako pewne ostrzeżenie. Bo dobrze jest wiedzieć po weekendzie, gdzie się było i pamiętać cokolwiek. Za 20 minut będzie godzina 8, to my, Słoneczna Brygada, za chwilę The Communards.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: Wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Prawie jak w radiu.
2: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: horyzoncie.
1: Żwirki, muchomorki, sąsiedzi i inne kraciki. Od rana zbieramy wszystkie nasze dowody sympatii do sąsiadów Czechów. No to prosimy bardzo. 2244 i 3-0.
2: Ja bardzo lubię Czechy za krecika, za rumcajca i za piękną Pragę, którą uwielbiam odwiedzać. Skończyłam tam 18 lat, miałam tam urodziny na obozie.
3: Za kozacki film Dobry Wojak.
4: No ja tych Czechów to lubię za bardzo dużo rzeczy, na przykład te słówka takie po łamańce, szmaticzku, napaticzku, dachowe, abstrańce, a w ogóle to filmy ich Kobieta za ladą, Arabella, czy Szpital na peryferiach, także Czesi są świetni.
1: Świetnie, naprawdę świetnie. A tu przypomnę, bo ja też pamiętam, Kobieta za ladą to po czesku brzmi jak Żena za pultem.
5: A Szpital na peryferiach to Nemocnice na kraji mesta. To jedna rzecz, za którą lubicie Czechów, to co to takiego? 22 44 i 3-0, można też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmniejszy telefon obiecujemy wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady w pudełku z nami na okładce. 22 44 i 3-0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Skąd ten Leroy du Monde? Jak to skąd? Z Francji. Pan Gerard nas budzi w Radiu Złote Przeboje w piątkowy poranek za 5:08. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pierwszym w Polsce przypadkiem, że ktoś stracił robotę przez sztuczną inteligencję. Mamy tu na myśli oczywiście chlebowość głośnego raportu o Polsce, ale z tym AI to działa też w drugą stronę.
1: No właśnie, działa też w drugą stronę, bo może być tak, że właśnie ta sztuczna inteligencja pomoże znaleźć pracę. A w jakim zawodzie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8:00.
2: Autopromocja. Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. Papierowy mem. Papierowy mem. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
3: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
23: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
22: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
23: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
22: Aflofarm.
24: Reklama.
25: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
0: Mamy godzinę 8, 28 sierpnia, w ostatni wakacyjny piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
1: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Miał mu w tym pomóc szef Zonda Krypto. Przybywa ofert pracy w IT, ale są też nowe wymagania. W Katowicach prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. W Warszawie minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by odwołać Radosława P. Były już takie próby, ale nieskuteczne. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Zarząd zwołuje sam prezes lub wyznaczony wiceprezes, ale takiego ponoć w PKOL-u nie ma.
3: No mam nadzieję, że tutaj nastąpi weryfikacja jakaś i że nasze środowisko samo się oczyści.
2: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
3: Jak dla mnie i wielu osób, nie trzeba więcej argumentów, ale niektórzy potrzebują takiego wstrząsu jeszcze.
2: Sytuacja jest patowa, więc niewykluczone, że prezes stanowisko straci, gdy skończy się jego kadencja, czyli w kwietniu.
1: Radosław P. w nocy usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. To kolejna odsłona afery wokół Zonda Krypto. A teraz nowe doniesienia na temat szefa upadłej giełdy kryptowalut. Poszukiwany listem gończym były wiceminister z czasów rządów PiSu Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał mu to załatwić, informuje TVN24. Plan się nie powiódł, bo Emiraty nie chciały u siebie kontrowersyjnego polityka. Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Polski rząd zaostrza kurs wobec Mety. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, by amerykański koncern zapłacił 250 milionów euro kary za nieskuteczną walkę z oszukańczymi reklamami i deepfake'ami. Wniosek w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej.
25: Odpowiedzi, które przyszły od Mety, są niesatysfakcjonujące. Nie rozumiem i nie zgadzam się jako obywatel, ojciec, człowiek i minister odpowiedzialny w Polsce za cyfryzację, żeby platforma śmiała się obywatelowi w twarz.
1: Polska chce, by sprawa została rozpatrzona w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Co najmniej 3300 ton leków wyrzucają rocznie Polacy. Tyle przynoszą do aptek do zutylizowania. Nie wiadomo, ile leków trafia bezpośrednio do kosza. Wśród przyczyn są m.in. zmiana terapii lub odstawienie leków przy jednoczesnej nadkonsumpcji. Polacy często kupują lekarstwa na zapas. Resort zdrowia szykuje zmiany, które mają zapobiec marnowaniu leków. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy, tymczasem stało się odwrotnie, jak pisze Rzeczpospolita. Ofert pracy w tym sektorze przybywa, ale rosną też wymagania. W cenie jest m.in. umiejętność stosowania AI w biznesie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
26: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
7: Pogoda.
1: Pogodny i słoneczny początek weekendu. Chmury mogą się pojawić tylko na zachodzie, ale to dopiero w drugiej połowie dnia. Może tu też przelotnie padać albo zagrzmieć. A dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północy, 26 w centralnej Polsce, najcieplej na Dolnym Śląsku do 31 stopni.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
26: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
7: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry! Po ósmej ustalimy, czym trzeba przywalić polityka, żeby się wzbudził i obruszył.
27: Także po ósmej wręczymy złotą kawę Słonecznej Brygady za wyjątkowe wyrazy sympatii do naszych czeskich sąsiadów. Ahoj, ano. Dzień dobry, mówimy wam w piątek, piątunio, piąto longo i gramy Pet Shop Boys na dobry początek dnia i myślenia o weekendzie. 4 po 8.

0: uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga. To znaczy rowerzysta jedzie. Bardzo przepraszam, ale takie są fakty. Teraz będzie rajd większy niż w piosence Joyride Roxette. Co to się, kochanie, wydarzyło w słonecznej Italii? To teraz wam o tym opowiemy.
1: Burmistrz włoskiego miasteczka Como postanowił radykalnie ukrócić ruch rowerowy w centrum miasta. Aha. A to dlatego, że sam został potrącony przez rowerzystę.
2: I to jest dowód na to, że polityka nic nie tyka, chyba że go porządnie rąbnie. My dalej gramy na to jak na lato. Ostatni, mimo że ostatni już piątek wakacji, teraz niezapomniana Tina Turner w porannym, wakacyjnym programie Radia Złote Przeboje. 12 po 8.

0: love is the answer.
1: Piękne, piękne. Na Jamajkę, proszę państwa, trzeba wyjechać, tam trochę pomieszkać, posłuchać, zbratać się z tamtejszymi muzykami, żeby tworzyć takie kawałki, tak zrobił Hit Hunter. No i dzięki temu taka muza powstała. Ale żeby się przy niej dobrze bawić, to podobno wystarczy założyć tylko bermudy i hawajską koszulę, co polecamy w ostatni weekend wakacji.
2: Polecamy.
1: Słoneczna brygada, 19:19.
2: Dzień dobry. Jesteśmy już mocno w nastrojach weekendowych. Za chwilę takie słowa się pojawią jak funky, jak Konga. Funky Town, Konga, Miami Sound Machine. Tak wam zagramy w piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: Radio Złote Przeboje Wanta. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana Reksio z Krecikiem postanowili pogonić niedźwiedzia. Od rana zbieraliśmy na antenie nasze ho z Lotte ho radia dowody naszej polskiej sympatii do Czechów. No i czas na podsumowanie.
2: No jest bardzo dużo takich rzeczy. Zabytki, które można tam pozwiedzać, ale najbardziej za co lubię Czechy, to seria gier Kingdom Come Deliverance 2, która została stworzona przez czeskie studio i dzieje się w Czechach.
3: Ajo.
4: Pane Habranek, to jest Waskot?
5: Nie, mój nie był taki plaskaty.
3: Ajo.
6: Ja uwielbiam naszych południowych sąsiadów za ich język. Jest najweselszy na świecie. Na przykład Superman to ekstra panek, a Terminator elektronicki mordulet.
7: Moim zdaniem Czechów charakteryzuje poczucie humoru, pokój, taki luz.
8: Nasi czescy przyjaciele, gdy coś im się bardzo podoba, używają słów to jest niemożliwe, to jest fantastyczka.
9: Za co kocham Czechów? Za niepowtarzalność. Jedyny w swoim rodzaju serial kukiełkowy Sąsiedzi. Pamiętacie?
10: Brambory, Żyzek i wspaniałe kredliczki.
11: Uwielbiam Czechów za ich optymistyczne ahoj, pomimo, że do morza daleko.
12: No tak. Jeszcze te momentalnie nieprytomna, zachlastana fifulka, to musimy dodać. No jak ich nie lubić, prawda? A za ten morski akcent, ahoj, z ostatniego telefonu wręczamy przedostatnią wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady. A po weekendzie...
1: Po weekendzie wrócimy z zaskakującym tematem na ostatni dzień wakacji i z ostatnią wakacyjną kawą w prezencie.
0: Mamy lato.

0: Pięk Szybszebój w historii grupy Soulless Island, Runaway Train. No jak się okazało, najlepsza rockowa ballada 1992 roku. Tylko te najlepsze, tylko złote przeboje mamy dla was. No i takimi budzimy w ostatni piątek tegorocznych wakacji. To my, Słoneczna Brygada, za 19.09.
1: Może i ostatni piątek wakacji, ale naprawdę jest kilka powodów do uśmiechu w ten piątkowy poranek. Na przykład się cieszę, że weekend nadchodzi, się cieszę, że zagrają Depesze w radiu Złote Przeboje. Depesze Mode już za chwilę u nas.
2: Autopromocja.
3: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
1: Zamiast marzyć, zacznij działać!
2: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych Złotych Przebojów.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
3: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis. A ty wybierasz muzykę.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i

0: dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz.
4: Czyta lektor AI.

0: Na sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Serio? To już koniec wakacji?
7: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
8: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
7: Będzie?
8: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

0: Ewa Ben i Podaruj mi trochę słońca. Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz, a może rotary na jednej z dzikich plaż. Dobrze mówię, nie?
1: Tak,
0: dobrze,
1: no jeszcze we're going to Ibiza, bo Ibiza ostatnio też modna, głośno o niej. To tylko kilka naszych ulubionych tak zwanych letniaczków. I pytanie, jakie są wasze? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście swój ulubiony, ukochany wakacyjny kawałek, który według was powinien pojawić się na liście wakacyjnych złotych przebojów. I dzięki temu, uwaga, możecie wygrać 300.
0: I w ostatni dzień wakacji, czyli w poniedziałek, zagramy wam zestawienie najlepszych letnich złotych przebojów, które sami wybierzecie. Wchodźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście piosenkę, bez której nie wyobrażacie sobie lata i przy okazji można zgarnąć 300.
1: Zapraszamy. Lista wakacyjnych złotych przebojów startuje w najbliższy poniedziałek, punktualnie o 6 rano. Będziemy mieli przyjemnością uruchomić, odpalić, a teraz piosenka, której się słuchało na wakacjach w 1998.
0: Nie.
1: Kiedy to było? Drogie dzieci, live Desiree w Radiu Złote Przeboje za 7.9.

0: jakoś tak było optymistycznie na świecie i z głośnika także w tej drugiej połowie lat 90. Tak właśnie się grało wtedy. Life Desiree zabrzmiała w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 9, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: I mamy ważne doniesienia z Wielkopolski, gdzie trwa dogaszanie pożaru w hali. W jakim regionie mieszkańcy lepiej, żeby nie otwierali okien? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
6: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
7: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
6: Cudownie. Torebki, ciuszek,
7: mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
8: Sprawia. Oferta aż dech zabiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
7: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
8: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
7: Szczegóły na sprawia.pl. Reklama.
9: Mamy godzinę 9, 28 sierpnia i to jest piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
10: Jest areszt dla 3 osób w sprawie pomocy powodziowej. Dziś decyzja sądu w głośnej sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepiej nie otwierać okien. W Wielkopolsce trwa dogaszanie pożaru hali produkcyjnej. 3 osoby aresztowane w sprawie pomocy powodziowej. Wcześniej zatrzymanym zarzuty postawiła Prokuratura Europejska. To przedstawiciele 3 firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami, by uzyskać pożyczki. 3 firmy złożyły wnioski o odszkodowanie po powodzi w 2024 roku, która do ich siedzib nie dotarła. Warszawski Sąd Okręgowy ma dziś rozpatrzeć wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w zeszłym roku. Mieszko R. zaatakował wtedy siekierą 53-letnią portierkę. Kobieta zmarła na miejscu. Według biegłych Mieszko R. był niepoczytalny. Chiny wstrzymały akcję ratunkową w Tybecie w związku z zagrożeniem drugą powodzią. Bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu na północy Nepalu i w Tybecie cały czas rośnie. W Nepalu potwierdzono dotychczas śmierć 475 osób. Tomasz Rychowski.
11: To może nie być koniec horroru. BBC donosi, że chińskie władze obawiają się, że po wielogodzinnych ulewach jezioro, które utworzyło się w obrębie gruzów, może wylać i spowodować kolejną powódź. Po tej stronie granicy ponad 550 osób jest zaginionych. Los setek osób pozostaje też nieznany w Nepalu. Można się spodziewać, że bilans ofiar śmiertelnych będzie więc rósł.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód w Wielkopolsce. Z ogniem walczyło około 150 strażaków. Z powodu dużej chmury dymu mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. Jak mówi Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
13: Na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na tereny otwarte. Wciąż apelujemy, by przy tak dużych pożarach, jeśli jest to możliwe, zamknąć okna i drzwi, nie zbliżać się do miejsca prowadzenia działań, żeby nie być narażonym na wchłanianie substancji niebezpiecznych.
10: Trwa dogaszanie hali, nikt nie został poszkodowany. I jeszcze informacja sprzed chwili. Król Norwegii Harald V nie żyje, poinformował Oslo. Król miał 89 lat.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
15: Sport w 3. 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106 do 86 i skąpione punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami. Chińska tenisistka Xiu Wang będzie rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszumowego US Open. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Iwą Jowicz, Magda Linet z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dżumurem, a Kamil Majszak z Hamadem Medjedowiczem. Dziś o awans do głównej drabinki powalczy jeszcze Martyna Kubka.
14: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
12: Pogoda.
10: Dziś pogodnie i słonecznie w większości regionów. Chmury mogą się pojawić na zachodzie w drugiej połowie dnia i wtedy może tu przelotnie padać, może też zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni na północy, 26 w centrum do 30.
12: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
9: No i się nie dowiedzieliśmy, gdzie to 31 w cieniu, no nie, będzie.
17: Ale temperatura poprawia humor na Dolnym Śląsku.
9: Na Dolnym Śląsku wszyscy w dobrych nastrojach, tak jak my tutaj w studiu, gdyż weekend zacznie się za 3, 2 i właśnie się cieszymy z tego letniego weekendu. Wiadomo, potem czeka nas 48 miesięcy zimy.
17: No, dlatego my nieprzerwanie do ostatniej minuty wakacji gramy na to jak na lato. Teraz Black and White i Kombi. Twój normalny

0: Mike Rutherford na gitarze, znany ze współpracy z grupą Genesis, a kiedy miał trochę wolnego, to swoje projekty nagrywał z kolegami mechanikami. Dobrze mieć w ogóle kolegę mechanika, wiedzą ci, którzy wrócili po wakacjach i muszą naprawić samochód przed nowym rokiem szkolnym, a kasa pusta. No my gramy na to jak na lato cały czas, jest 11 minut po godzinie 9.
1: A propos wspomnianych mechaników i miłośników motoryzacji, tej dużej motoryzacji, to swego czasu zrobiono taki sondaż w Stanach Zjednoczonych na ulubioną piosenkarkę wśród kierowców dużych ciężarówek, no i wygrała ona. Zaraz poznacie po pierwszych nutkach. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 po 9. Let's go.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Jakie tajemnice skrywa średniowiecze? Jak wyglądała praca średniowiecznych rzemieślników? Czym zajmował się bartnik? Jak wyglądała choreografia średniowiecznych tańców? Muzeum Krakowa zaprasza na Średniowiecze da się lubić. 4 soboty sierpnia w Barbakanie. Wypełnione pokazami średniowiecznego rzemiosła, warsztatami i koncertami muzyki dawnej. W klimat średniowiecznej muzyki wprowadzą nas koncerty zespołów Żmi, Daj Ognia, Kronika, Dziwoluty. Szczegółowy program na www.muzeumkrakowa.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Serio? To już koniec wakacji?
7: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
8: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
7: Będzie?
8: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.

0: Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
1: W tym tygodniu mieliśmy dla was właśnie podwójne zaproszenia na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. Długa nazwa, długi wieczór, duże atrakcje, wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 5 września w łódzkiej manufakturze.
2: No ale żeby wygrać taki złoty bilet na to wydarzenie, to musieliście się najpierw zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, tak jak zrobiła to nasza słuchaczka. Sandra Starczyna koło Warszawy, dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
1: Cześć, dzień dobry, która już, jak słychać po głosie, przebiera nogami, żeby się tam wybrać do tej łodzi. Słuchaj, Sandra, przed nami właśnie leży złoty bilet na, uwaga jeszcze raz, Havana Dinner and Show by Agustin Egurola, ale żeby go zgarnąć, odpowiedz na jedno proste pytanie. Co twoim zdaniem właśnie sprawia, że te latynoskie rytmy tak porywają do tańca, że mamy wszyscy niespokojne nogi?
3: Moim zdaniem to rytm bębnów od razu pobudza ciałko do tańczenia, nóżki same chodzą, pupcia się rusza.
2: No, no, o to takie konga bonga dzikie węże, nie?
3: Tak,
2: to jak od razu tak. Człowieka niesie na parkiet. Sandro, droga, brawo dla ciebie za tę opowieść, odpowiedź. Wygrywasz podwójne zaproszenie na, uwaga, Havana Dinner and Show by Agustin Egurola w Łodzi. Doskonałej zabawy. Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję wam. Super.
1: Zabierz latynoskie nogi, latynoskie biodra.
3: Oczywiście, zabiorę, no, jak jasne, najbardziej.
2: No jasne. No i do zobaczenia 5 września w Łodzi. Dzięki.
0: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawatca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wszystkich dzieci.
1: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
9: Wybieram Aldi,

przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: plan na nadchodzący ostatni weekend tegorocznych wakacji. I wanna dance with somebody who loves me. Bawimy się w gronie tych, z tymi, których kochamy. Po prostu i już. Tego wam życzy Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, uznając piątkowy poranek za obudzony.
1: Po tym weekendzie już świat nie będzie. Tak, ale dobra, nie będziemy.
2: Jeszcze jednego dnia będzie.
1: Jeszcze jednego dnia będzie. No, nie, w poniedziałek w ogóle będzie fajnie, bo będziemy grać tylko wakacyjnie. 100% wakacyjnych przebojów. Tak, zapraszamy od 6 rano, od Bladego Świtu. A na razie do was machamy, życząc miłego weekendu. Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim.
3: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz, a zostawiamy was z Gosią Kościelniak.
2: Ja też wam bardzo dziękuję. I przed nami, jeśli chodzi o moje powitanie z wami, piosenka, jak to niektórzy mówią, bardzo rozmarzonych grzybiarzy, którzy marzą o tym, aby wreszcie tej jesieni znaleźć, no chciałabym powiedzieć grzyba, ale chyba prawdziwek swojego życia. Kiedyś cię znajdę.

0: Foreigner tuż przed godziną 10. Za 3 minuty będzie 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje. Zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Reklama. Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie, rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R., oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
9: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
8: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,75 zł, za benzynę 98,7,37, a za olej napędowy 7,36 zł za litr.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
13: Pogoda.
14: Piątek mamy gorące, a miejscami nawet upalne. Większość dnia słoneczna i spokojna, ale od zachodu zaczyna napływać więcej chmur. 23 stopnie na północnym wschodzie, w centrum do 28 stopni, do nawet 31 na południu i na zachodzie. I tam możliwe przelotne opady i burze.
11: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
14: 4 minuty po godzinie 10 zaczynamy piątkowe przedpołudnie. Za tydzień to piątkowe przedpołudnie to już będzie wrzesień i...

I nasze dzieciaki będą już rozkręcone, bo już czwarty dzień w szkole będą spędzać i my także będziemy już rozkręceni we wrześniowej pracy. Zapraszam.

gęsty sos, reggae. Tak, tak pięknie opisano tę muzykę Inner Circle, że to jest ewidentnie popowa i taneczna grupa, ale polana gęstym sosem reggae. No, pływaliśmy sobie przed chwilą w tym gęstym sosie. Bardzo to było przyjemne. Ale ten zespół Inner Circle został uznany przez tygodnik Billboard za najlepiej na świecie sprzedającą się grupę reggae w ciągu 10 lat, bo od 1990 do 2000 sprzedał 6 milionów egzemplarzy płyt. Teraz w Radiu Złote Przeboje

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Serio? To już koniec wakacji?
9: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
10: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
9: Będzie?
10: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny.

Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

śpiewali do dzieci, gdy te były jeszcze zaledwie embrionami. Jednym z takich embrionów była właśnie Natasha Bedingfield i tak opowiada o swoich rodzicach, którzy według niej zachęcali czwórkę swoich dzieci do rozwoju talentów artystycznych od najmłodszych lat, od najmłodszych miesięcy, a właściwie od dni, bo właśnie twierdzi, że rodzice jej śpiewali do nich, do całej czwóreczki, gdy jeszcze byli zaledwie mieszkańcami brzucha mamy. Natasha Bedingfield dorastała w południowo-wschodniej dzielnicy Londynu, a rodzice pochodzili z Nowej Zelandii. Kochali muzykę do tego stopnia, że Nataszy też to potem weszło w krew. Numer uno teraz w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. to teraz rok 84. Akurat tę piosenkę większość z nas zna na pamięć. A na pewno refren. 29 minut, 11.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pionek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Serio? To już koniec wakacji?
4: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
7: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
4: Będzie?
7: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Prawie jak w radiu.
15: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
16: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
17: Reklama.

Organizowano konkursy, poświęcono specjalne programy telewizyjne tej piosence. No niewielu się wówczas orientowało, że to nie jest przebój odpowiedni dla dzieci, jeśli chodzi o tekst, bo refren zachęca dziewczynę o imieniu Makarena, żeby cieszyła się życiem swym, tańczyła. Zwrotkę opowiadają właśnie o niej, o dziewczynie, której chłopak jest w wojsku. A ona w tym czasie flirtuje z jego kumplami. Jeśli chodzi o duet Los del Rio, to panowie zaistnieli już jako nastolatkowie w jednym z programów radiowych. Później pojawili się w telewizji, nagrali płytę, ale zyskali bardzo lokalną tylko popularność. I oni właśnie wprowadzili do dyskotek rumbę. I na międzynarodowy swój sukces czekali 30 lat. Mieli prawie 50 lat, gdy Makarena zaczęła podbijać świat, a był rok 93. Radio Złote Przyboje.

Disney China Girl, rok 83, a za każdym razem magia się rozpościera wszędzie, kiedy słyszymy tę piosenkę. Za 3 minuty 11 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
18: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym, jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
19: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. I nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
18: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
20: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
18: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
21: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności.
5: oczywiście tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
18: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Pogoda.
17: Piękny, słoneczny letni piątek. Gorąco na zachodzie. Do 30 stopni, 31 w Legnicy. Na zachodzie wieczorem zrobi się pochmurno i może zagrzmieć. W centrum słońce i do 26 stopni. W Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 23.
6: Sponsorem audycji była Toja. Dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
17: Piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, więc za chwilkę serię He i The Ketchup Song, czyli idealny utwór na to, żebyśmy ciągle jeszcze cieszyli się każdym gorącym momentem. Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Czy panowie z The Rolling Stones mają siły jeszcze koncertować? Ha, mało tego, w lipcu wydali 25. album studyjny pod tytułem Foreign Tongues, a ten album składa się z 14 premierowych utworów, nagranych w ciągu zaledwie miesiąca w Londynie. Oczywiście, że nie zabrakło specjalnych gości, bo na płycie pojawiają się m.in. Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, wiadomo The Beatles, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers i Mr. Stevie Winwood, który teraz przed nami w radiu Złote Przeboje śpiewa, ale jak, Valerie.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
0: Reklama.

0: teraz dzwonię do słuchacza, który bawił się z nami i wygrał.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Dzwonię, Michał, ponieważ wiem, co będziesz robić w sobotę za tydzień. A ty wiesz? To będzie 5 września.
2: Okej, okay, czyli do Łodzi, tak?
0: Tak, i teraz powiem ci, co będziesz robić. To będzie niezapomniana podróż. Ty i osoba, którą zabierzesz, poczujecie klimat pełnej temperamentu Hawany na Kubie. No i oczywiście poznacie wyjątkową historię miłosną, która rozpoczęłaś na tej gorącej wyspie, już nie wspominając o daniach kuchni latynoamerykańskiej. I to wszystko do samego rana. Czy wchodzisz w to?
2: No wchodzę.
0: I co, myślisz, że zbijesz piątkę z Agustinem?
2: No myślę, że tak. Radio leci codziennie w robocie i no tak jak wyszło.
0: A wiesz, kogo weźmiesz?
2: Zaproponuję żonie i pewnie pojedziemy z żoną.
0: Gratuluję, Michał, i życzę genialnej zabawy i pozdrawiam cię serdecznie. A dzisiaj jeszcze kolejną osobę, która wygra taki złoty bilet, poznamy.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: A na razie Art Company. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Serio? To już koniec wakacji?
19: Serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
20: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
19: Będzie?
20: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
21: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

Ostatnia piosenka. Ostatnia, w której w pełnym składzie wystąpiły wszystkie członkinie grupy Spice Girls. Pomimo sukcesu tego wielkiego przeboju, Viva Forever, po premierze singla Gary Halliwell podjęła decyzję o opuszczeniu zespołu, co dla fanów było dużym rozczarowaniem, zwłaszcza, że Spice Girls wówczas były w trakcie swojej światowej trasy koncertowej. No i pojawienie się w utworze wszystkich pięciu wokalistek sprawiło, że Viva Forever stała się pamiątką po jednym z najsłynniejszych czasów w historii muzyki pop. Radio Złote Przeboje, Spice Girls.

0: Eurythmics tuż przed południem w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12. I najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przecięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Nowe roboty koszące Husqvarna z technologią wizyjną AI i 5-letnią gwarancją gratis. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub wejdź na husqvarna.pl.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
13: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, i oby ono nie nastąpiło.
12: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
14: Po zmianie przepisów PWPW ma
8: ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musi.
12: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
14: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
12: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
16: Piękny, wakacyjny, gorący piątek. Do 23 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w Trójmieście, w Warszawie i w Łodzi do 27, 29 na zachodzie do 30 w Legnicy. Możliwy przelotny deszcz i burza wieczorem na zachodzie Polski.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: 4 minuty po godzinie 12 i zaczynamy sobie piątkowe popołudnie, a Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Na weekend też mamy przeróżne niespodzianki, a i dzisiejsze się jeszcze nie skończyły.

Można mieć 82 lata i właśnie rozpocząć jakąś nową drogę kariery? Można. Bruce Johnston przez ponad 6 dekad, wyobrażacie sobie, 60 lat. Z hakiem. Był jednym z filarów legendarnego zespołu The Beach Boys, który przed chwilą w Radio Złote Przeboje, no i ogłosił swoje odejście z grupy w tym roku. 82-letni muzyk zapowiedział w oświadczeniu przesłanym magazynowi The Rolling Stone, to jest ważne, bez S na końcu, że zamierza skupić się na komponowaniu i nowych projektach artystycznych. No i ta decyzja oznacza istotną zmianę w składzie zespołu The Beach Boys, bo po odejściu Johnstona jedynym muzykiem z oryginalnego składu The Beach Boys zostaje Mike Love. A teraz Blondie w Radiu Złote.

0: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.

0: co my będziemy robić w niedzielę najbliższą. No ci, którzy będą w pobliżu Warszawy, są bardzo serdecznie zaproszeni. Można też przyjechać z jakiejś dalszej okolicy, bo na plaży Wawer, na plaży romantycznej w Warszawie, no będzie fantastyczny kolejny koncert. Radio Złote Przeboje będzie tam z wami. No i zapewniamy przeróżne niespodzianki, a przede wszystkim spotkanie z nią.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Hej, musisz się tak na nie gapić.
22: No oderwać wzroku nie mogę.
21: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
22: Ale są takie atrakcyjne.
23: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

Michael Barrett śpiewał. Tak, brzmi prawdziwe nazwisko Shakina Stevensa. Michael jako nastolatek pracował jako mleczarz, mył okna, no z czegoś trzeba było żyć, i montował meble. No a jeśli chodzi o śpiewanie, to najpierw śpiewał w kościele, w którym występował razem z zespołem The Rocket Denims, później z zespołem Olympics, a później The Cossacks. Potem przyszedł czas na podbój uczelni w Walii i koncerty na uniwersytecie, za które otrzymywał z zespołem całe 14 funtów. Nie można narzekać. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Radio Złote Przyboje za 11 minut 13.

0: Ludzie pragną piękna, wielki przebój z 98 roku, ludzie pragną piękna, muzyki, no i informacji także, więc najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje już za 5 minut o 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu przed prokuraturą w Katowicach. Jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
8: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
7: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
4: Pogoda.
6: Piękny, słoneczny letni piątek. Gorąco na zachodzie. Do 30 stopni, 31 w Legnicy. Na zachodzie wieczorem zrobi się pochmurno i może zagrzmieć. W centrum słońce i do 26 stopni, w Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 23.
9: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
6: Wchodzimy sobie coraz głębiej w to piękne popołudnie piątkowe. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Teraz ręce do góry i klaszczemy. Otto Van, hands up. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio.

utwór, który przed nami, podobno przez jakiś czas dosłownie czyścił parkiet z ludzi. To znaczy okazał się po prostu totalną klapą i kiedy zespół go wykonywał, ludzie opuszczali publiczność po prostu, to miejsce dla nich. Zespół na jakiś czas wykreślił go więc ze swojego repertuaru, ale potem utwór został troszkę przerobiony na wolniejszą piosenkę. Zespół początkowo podchodził do niej niechętnie. Katrina, wokalistka, była wtedy w fazie fascynacji mrocznym Velvet Underground. Nosiła gruby eyeliner i czarny sweter, więc radosny utwór o słońcu niezbyt jej pasował, ale potem się przekonała i był przebój. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Tymczasem w salonie Filman.
11: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
12: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
10: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.

dolarów. Na tyle wycenia się jej posiadłość w Malibu, a w środku domeczku znajduje się ponoć cała masa drogich, nigdy nieużywanych przedmiotów. Co jakiś czas do mediów wyciekają żądania Barbary Streisand, bo o niej mowa, ona przed nami w Radiu Złote Przeboje. Żądania wobec organizatorów jej koncertów. Mówi się, że Barbara zakazuje pracownikom hoteli patrzeć sobie prosto w oczy, a to mi J.Lo przypomina, a w garderobie wymaga 120 idealnie dopasowanych kolorem do jej brzoskwiniowej cery ręczników. Nie wiem, czy to plotka, w każdym razie tak się mówi. Barbara w wieku 18 lat dała się namówić na udział w konkursie talentów, a była wtedy bardzo nieśmiała. Wygrała. Na widowni była wtedy przyjaciółka jazzmana Tigera Hainesa i po występie zaczepiła Barbarę i powiedziała jej: dziewczynko, będziesz kiedyś bardzo bogata. Radio Złote Przeboje.

0: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Serio? To już koniec wakacji?
2: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
3: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
2: Będzie?
3: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
14: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
12: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Mam jedno tylko pragnienie.
1: Naprawdę
0: jedno tylko marzenie. Tak, jedno tylko mam. Brzmi ono z angielska tak. Together forever, że zawsze na zawsze razem. Rozumiesz,
1: no
0: Jerzy?
1: Pewnie,
0: nie, że
1: tak.
0: My tylko, tylko
1: nie,
0: że wy
1: nie,
0: i my.
1: Taka jedna wielka rodzina,
0: tak.
1: Radia. A nie, to czekaj, to w Toruniu. Wy miłośnicy złotych przebojów. Niech
0: tak.
1: Będzie.
0: I Rika Astleja. Nieważne, czy się kończy sierpień i wchodzi wrzesień. My zawsze together forever.
1: Oczywiście, z Rikiem Astlejem za pan Eberat.

0: Weekendowe szkolenia Krajowego Treningu Reagowania ruszają. Na czym polegają? Jak dołączyć? O tym wszystkim powiemy w wiadomościach o 14:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
3: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
14: Mamy piątek, jest 28 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
16: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
17: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
16: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
15: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie i główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
18: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
15: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
5: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
8: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
5: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
8: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
5: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
15: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Popadać może, owszem, dzisiaj, ale tylko na zachodzie i tu jednocześnie najcieplej, bo termometry pokazują w tej chwili 29 stopni w Szczecinie i 28 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. Najniższe temperatury w Suwałkach 21 stopni. Bilety na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola do wygrania. 500 zł i zestaw gadżetów szkolnych do wygrania, a jeszcze do tego za chwilę wycieczka do najbardziej nawiedzonego zamku w Europie. Jak wy chcecie to wszystko ogarnąć, to nie wiem, ale te wspaniałości mam dla was dzisiaj. Jerzy Telesiński, no nic no, po prostu ze mną zostańcie.

Musiał przerwać występ w Sopocie. Przepraszam was, kochani, powiedział wczoraj ze sceny Artur Gadowski. Ja nie słyszę mojego gitarzysty. A wy słyszycie? Zapytała publiczność, wsparła muzyków brawami. Usterkę na szczęście szybko usunięto. Zespół występował już bez przeszkód. No do samych profesjonalistów gram wam na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

0: formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
19: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
18: Milk Patrol!
20: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, Buki 7, www.autospektrum.pl.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Reklama.

0: krainy troli z Norwegii. Panowie Zacha w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz to będzie jeszcze bardziej o straszydłach, ale o tym to już opowie wam Piotr Jaworski.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Nie bez powodu powstało powiedzenie strachy na lachy, a ponieważ to my są te lachy, to ruszamy po strachy do najbardziej nawiedzonego zamku w Europie. Na nieszczęście mamy go na wyciągnięcie ręki. Stoi w Czechach, 50 kilometrów na północ od Pragi. To zamek Houska. Znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie. Godzinę jazdy od polskiej granicy. Nie jest specjalnie ładny. Nigdy też nie miał znaczenia obronnego. To po jakie licho go tam wybudowano? Jak mówią legendy, na tamtejszym wzgórzu otworzyła się bezdenna szczelina, a w okolicy pojawiły się dziwne istoty. Ni ludzie, ni zwierzęta. Piekielne kreatury. Dziesiątkowały zwierzęta gospodarskie i straszyły mieszkańców. W XIII wieku na wzgórzu wzniesiono więc zamek, a nad szczeliną stanęła kaplica. Piekielne siły przestały nawiedzać okolice, ale za murami zamku działy się rzeczy straszne. Ottokar II, pan na tym zamku, obiecał kilku więźniom ułaskawienie w zamian za zejście w otchłań i jej zbadanie. Powrócił tylko jeden. W kilka godzin posiwiał i postarzał się o lata. Mamrotał o potworach i niebawem zmarł w mękach. A w czasie ostatniej wojny w murach zamku dziwne eksperymenty prowadzili też naziści. Dzisiaj część zamku można zwiedzać, czasami odbywają się na nim koncerty, ale w sumie to po kiego czorta tam jechać? Bo to miejsce straszne jak diabli. No i pokrewieństwo zobowiązuje.
3: Moja babiczka pochodzi z Chrzanowa.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
19: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
20: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
21: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
22: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim

0: Ulubiony barszcz i tartę figowo-migdałową wmłóciła w przesympatycznym towarzystwie Cindy Lauper, a to towarzystwo zebrało się w podcaście Maniery przy stole. I tak sobie panie rozmawiały o tym i o owym i doszły do wniosku, że wszystko w życiu, co dobre, z masełkiem smakuje jeszcze lepiej.
1: What's this expression, ma'am, is everything's better with butter.
0: No ciekawe, czy dosłownie, czy w przenośni.

0: Ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, oceniają analitycy, jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony. Czy zostanie? Zastanowimy się w wiadomościach o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 28 sierpnia, pora na wiadomości.
4: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Rochowski.
5: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
4: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią. Poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Prawie wszędzie pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie może przelotnie popadać, ale tutaj też najwyższe temperatury. 30 stopni we Wrocławiu, 29 w Opolu, 28 stopni w Szczecinie, w Suwałkach 21. Bilety na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola do wygrania u nas. Przez calutki weekend będą do wygrania, za chwilę też będą do wygrania, dlatego ze mną zostańcie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Piosenka pożyczona, jak słychać, przez Phila Collinsa, a pożyczył ją od Diany Ross i od The Supremes. Myślę, że zrobił to z szacunkiem, mówiły panie śpiewające oryginał. Miał swoją interpretację, swój własny styl. Zaśpiewał ją dobrze. No, fajnie. Uwaga, za chwilę bilety na imprezę Agustina Eguroli do wygrania.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Reklama.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: prosto z Wiednia, Falco w Radiu Złote Przeboje, ale nie, my się wybieramy gdzieś w ciepłe kraje, gdzieś w kraje latynoskie i zapraszamy na parkiet. Dlaczego? A to się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że Aneta odbierze telefon.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Dzień dobry, Aneto, Radio Złote Przeboje się kłania. Witam cię serdecznie, Jerzy Telesiński. Można prosić na parkiet?
2: Och, oczywiście, ja jestem pierwsza zawsze.
0: Naprawdę?
2: Na parkiecie.
0: O kurczę, fajnie. Słuchaj, z czym kojarzą ci się takie beztroskie latynoskie rytmy?
2: Głównie z kocimi ruchami.
0: Ach, dobrze. Napisałeś, że bębny, pulsujący bas uderzają prosto w ciało, tak. Biodra zaczynają pracować. No i masz ochotę na spotkanie z Agustinem Egurolą. Żeby
2: piąteczkę sobie chciałabym go poznać. Chciałabym piąteczkę zbić, dokładnie.
0: Złoty bilet na Havana Dinner and Show należy do ciebie.
2: Wow,
0: gratuluję serdecznie.
2: Cudownie, dziękuję.
0: Doskonałej zabawy życzę, a tymczasem trzymam kciuki za fantastyczny weekend. Mam nadzieję, z Radiem Złote Przeboje w tle.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Fine.
2: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Jeśli chcecie, tak jak Aneta, wygrać sobie takie zaproszenie, to bądźcie z Radiem Złote Przeboje przez cały weekend. Rozdamy ich całe mnóstwo, a szczegóły oczywiście na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są co

0: prawie jak w radiu.
1: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
2: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: zdrowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.

Piosenka roku. Najlepsza piosenka rockowa, najlepszy męski wokal i jeszcze najlepsza piosenka napisana do filmu fabularnego. Grammy w tych wszystkich kategoriach zgarnął za jednym zamachem Bruce Springsteen za niesamowite Streets of Philadelphia. Gram wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: chodzi załamanie pogody, burze mogą przejść prawie przez całą Polskę. Gdzie zrobi się niebezpiecznie? O tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
1: Reklama. Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80, a masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 28 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
10: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
11: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
10: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
12: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nicuș Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
10: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
13: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
10: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
14: Justyna Rudzka, zapraszam. To park rozrywki dla całych rodzin. Tutaj renesansowa Europa łączy się z nowoczesnością, a XVI-wieczny park zamienia się w park rozrywki. Mandoria jest największym w całości zadaszonym parkiem w kraju i w Europie. Czekają na Was karuzele, kolejki czy wielka zjeżdżalnia. Mamy dla Was bilety. By je zdobyć, wystarczy wysłać maila na adres bilety@konkurs.fm i w tytule wpisać hasło Mandoria. W ostatni weekend sierpnia Poznań z rozmachem pożegnał na lato. W kalendarzu znalazły się komediowe spektakle, seanse skłaniające do refleksji oraz ważne wydarzenia sportowe, w tym zawody Ironman. Szczegóły na stronie poznań.pl. 4 września rozpoczną się tegoroczne senioralia rzeszowskie, w ramach których na terenie całego Rzeszowa zorganizowanych zostanie ponad 30 wydarzeń.
8: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
9: 21 stopni w Suwałkach to najniższe temperatury, te najwyższe to w pasie od Rzeszowa przez Kraków 28-29 stopni, 30 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. Na zachodzie i tylko tutaj może dzisiaj popadać. Jak zamrażać cukinię, żeby zachowała smak na długo? Dla mnie to jest ważna kwestia, dlatego powiem Wam o tym o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

mistrzem szkoły w biegach sprinterskich. Sting, gdyby chciał, byłby też gwiazdą w sporcie, a przypomnę przy okazji, że nasza Maryla Rodowicz trenowała skok w dal, sprint i bieg przez płotki. Była mistrzynią Polski jurorek. Ciekawe, jakby wypadło tych dwoje w duecie, na scenie albo na bieżni.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska

0: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: modnista i bez smaku. Oczywiście nie muzyka na antenie Radia Złote Przeboje, tylko cukinia. Wtedy, kiedy źle ją się zamrozi. A jak ją mrozić poprawnie?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Można ją smażyć, piec i grillować. Można z niej przygotować pyszną zupę. Jeśli chcesz się cieszyć cukinią przez cały rok, zamroź ją w plasterkach. Wybierz młodą, nie dłuższą niż 20 cm, umyj i pokrój. Zagotuj niewielką ilość wody w odpowiednim garnku i umieść w durszlaku pokrojone plasterki ułożone w jednej warstwie, tak żeby nie były zanurzone w wodzie. Gotuj na parze przez 3 minuty, następnie wyjmij cukinię i szybko ją schłódź, zanurzając w lodowatej wodzie. Pozostaw na kolejne 3 minuty, odceć i osusz. Przełóż plasterki do odpowiednich pojemników i zamroź.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
17: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
16: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
17: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Konar drzewa uszkodził samochód przejeżdżający przez krajową drogę 74 w pobliżu miejscowości Jaksonek w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Po zderzeniu dwóch samochodów na krajowej drodze 52 między Wadowicami a Krakowem droga jest zablokowana w pobliżu miejscowości Barwałt Dolny. Dziś wieczorem burze pojawią się na południowym zachodzie kraju, a jutro już przez cały dzień i przez cały kraj przechodzić będzie front burzowy.
19: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
21: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu.

Jak zdeptać grę Hutę? Zespół Blue Cafe w Sopocie zagrał 3 piosenki mistrza, ale nie wszystkim się spodobało. Ja tylko dodam, że ten sopocki występ to tak a propos rozpoczętej w marcu trasy Blue Cafe, grę Huta ocalić od zapomnienia.

0: Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Dlaczego? Powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
1: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt. Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w piątek, 28 sierpnia. Pora na wiadomości.
14: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytany. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
15: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
14: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w Europejskich Puchach. Pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Łaszkiewicz.
16: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie 4 polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy 2 przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która 2 razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
17: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
16: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie. Po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo za AS Monaco, zgodnie z przypuszczeniami, nie miał żadnych szans.
14: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najcieplej we Wrocławiu i w Zielonej Górze 30 stopni. Na zachodzie, jeśli w ogóle gdzieś, to tutaj może trochę przelotnie popadać, poza tym pogodnie. Najniższe temperatury to 21 stopni w okolicach Suwałk. Ostatni taki zestaw do wygrania, czyli 500 zł i gadżety szkolne. Finał zabawy, powakacyjne wyzwania za chwilę, a ja kłaniam się wam nisko. Jerzy Telesiński, witajcie.

Nie udziela wywiadów, nie rozmawia z publicznością w trakcie koncertów, rzadko pojawia się publicznie, nie dlatego, że jest nieśmiała, tylko jak mówi, po prostu woli tworzyć i grać muzykę niż o niej gadać. Jej konta w mediach społecznościowych prowadzą członkowie zespołu. Tracy Chapman w Radiu Złote Przeboje. Teraz, a za chwilę 1500 zł i zestaw gadżetów szkolnych do wygrania.

0: Jakie tajemnice skrywa średniowiecze? Jak wyglądała praca średniowiecznych rzemieślników? Czym zajmował się bartnik? Jak wyglądała choreografia średniowiecznych tańców? Muzeum Krakowa zaprasza na Średniowiecze da się lubić. 4 soboty sierpnia w Barbakanie. Wypełnione pokazami średniowiecznego rzemiosła, warsztatami i koncertami muzyki dawnej. W klimat średniowiecznej muzyki wprowadzą nas koncerty zespołów Żmi, Daj Ognia, Kronika, Dziwoludy. Szczegółowy program na www.muzeumkrakowa.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Przez cały tydzień mieliśmy dla was po 500 zł i gadżety szkolne i tak będzie i tym razem. Dzwonię do Gliwic, trzymajcie kciuki.
1: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych i smażonych wysokobiałkowych. Sertop.pl.
2: Halo.
0: Halo, dzień dobry. Małgosia, tu Radio Złote
2: dobry.
0: Przeboje. Jak tam nastroje powakacyjne u ciebie i u bliskich, u córki?
2: Wszystko w porządku, wypoczęci, zrelaksowani.
0: Pięknie.
2: Trzeba podjąć nowe wyzwania.
0: To nowe wyzwanie między innymi, Gosia, u was to jest to, że córka wybiera się do szkoły po raz pierwszy w życiu.
2: Tak.
0: Rany boskie. To córka pewnie się cieszy, rodzice różnie.
2: Dokładnie tak jest. Logistycznie leżymy. Na razie.
0: To mi się bardzo podoba. Słuchaj, no to jaki jest sposób na to, żeby jakoś logistycznie to ogarnąć?
2: Mąż, czyli tata, będzie ogarniał transport, czyli zawiezie, przywiezie.
0: Mhm.
2: No ja będę musiała zapewnić energię na ten poranek i dzień. Mhm. Także jakieś kolorowe pożywne śniadanka, jakieś lunchboxy.
0: To żeby poszło gładko 500 zł, no i zestaw szkolnych gadżetów Sertop od Radia Złote Przeboje, żebyśmy mieli jakiś udział w tym, żeby było wam łatwiej.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Pięknie. No i tak, to rozumiem. Teraz to ale pójdzie.
2: No mam nadzieję.
0: No pewnie, że tak. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymam kciuki za
2: dziękuję
0: to, żeby to
2: bardzo
0: było wszystko z góreczki. Dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był Sertop, producent serów topionych i smażonych wysokobiałkowych. Sertop.pl

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
5: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
5: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
6: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
5: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
6: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
5: Szczegóły na sprawia.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku pszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na pszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
21: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
22: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.
0: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
24: Złote przeboje w drodze.
1: Po kolizji trzech samochodów na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Sarny Małe na Opolszczyźnie odblokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień po incydencie na drodze krajowej 74 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Jaksonek. Burzowo jutro w całym kraju, ale dziś wieczorem burze mogą już się pojawić na południowym zachodzie Polski.
23: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: zadęła w terurę, on brzdąknął na tej gitarze i takich duetów damsko-męskich życzymy wam przez cały weekend, żeby wam tak pięknie brzmiały. A weekendem u jego zarania zajmie się Mariusz Stelmaszczyk, którego witam i co?
1: I zapraszam
0: do duetu.
1: Zapraszam, tak jest.
2: Ale pan pięknie tak wcześniej nie zapowiedział tamten kawałek, że aż się zasłuchałem, proszę pana. No
0: to teraz w czym my się będziemy mogli zasłuchać, jeśli chodzi o to, co ty masz do powiedzenia, Mariusz?
2: A na pewno o tym, że jak pewnie wiesz, jak państwo wiedzą, winyle wróciły do mody, ale okazuje się, że płyty CD też. I o tym też poopowiadam dzisiaj po godzinie po 18. No i też mnóstwo świetnej muzyki, no bo weekend się zbliża. Ostatni weekend wakacji, więc trzeba świętować, więc takiej pozytywnej energii, świetnej muzyki to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.

0: Army of Lovers w radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego już prawie że wieczoru, bo po godzinie 18, jak co piątek, jak co tydzień, dobra impreza w radiu Złote Przeboje, więc spodziewajcie się mnóstwo pozytywnej energii, by godnie rozpocząć nadchodzący weekend i zagramy dla Was m.in. Pet Shop Boys, a także Madonnę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Nowe roboty koszące Husqvarna z technologią wizyjną AI i 5-letnią gwarancją gratis. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub wejdź na husqvarna.pl.
2: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
7: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
10: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to ta pogoda w kratkę. Jutro praktycznie wszędzie będzie padał deszcz, też mogą pojawić się przelotne burze, głównie na północy kraju. Jutro praktycznie wszędzie będzie padać, najpogodniej w okolicach Zielonej Góry. Natomiast w niedzielę już zdecydowanie pogodniej i więcej słońca w całym kraju.
10: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
12: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Powoli rozpoczynamy ten ostatni weekend wakacji, ale spędzimy go w doborowym towarzystwie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo już za chwilę na pewno zagram dla Was Bonnie M, będzie Eros Ramazzotti, a wcześniej Królowa, do której zresztą te wakacje należą, ponieważ pojawił się jej m.in. świetny krążek Confessions 2, a więc chodzi o Madonnę.

0: Bo w piątek wieczorem też można być w biegu, zwłaszcza jak ktoś na przykład rozpoczyna właśnie urlop. Natalia Kukulska w biegu w radiu Złote Przeboje na, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę. Jeśli będziecie w Warszawie, no to zabierajcie swoich bliskich, znajomych, żony, mężów, dzieciaki, ponieważ na plaży romantycznej Wawer w Warszawie odbędzie się koncert, tak jest, Majki Jeżowskiej. Po godzinie 20 zagra dla Was Majka Jeżowska, a na miejscu także będzie radio Złote Przeboje, więc będzie szansa zbić sobie z nami piątkę, zgarnąć też gadżety radia Złote Przeboje. A jeśli nie wierzycie, że w niedzielę wieczorem zagra dla Was Majka Jeżowska, to posłuchajcie.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku, na wakacyjny koncert Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.

0: Radio Złote Przeboje, fantastyczna Kylie Minogue, która zresztą nie tak dawno nawet nagrała singla z samą Madonną, tak jest. Natomiast, proszę Państwa, mam nadzieję, że akurat słuchając Radia Złote Przeboje umilacie sobie stanie w korkach na przykład, bo korki też bywają w piątek, w piątkowy wieczór. Natomiast też spieszę donieść, że za momenty będzie Abba, będzie Kasia Kowalska oraz też powiem Wam, kiedy będzie szansa zobaczyć legendarny koncert zespołu Queen.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
3: Papierowy mem. Papierowy mem.
2: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
3: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
11: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
12: Panie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
13: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
12: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
13: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
14: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
13: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
14: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
13: Szczegóły na sprawia.pl.
15: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
22: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Prawie jak w radiu.
24: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
25: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
26: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
25: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
25: Aflofa.
27: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Matsuoka zaprasza. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
28: Reklama.
29: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
30: Złote przeboje w drodze.
31: Wojciech Wiszniewski. Na wschodzie Polski dobre warunki do jazdy i sucho. Na zachodzie może dzisiaj padać i grzmieć, a więc uważajmy, będzie ślisko. Podlasie. Utrudnienie na drodze. Odcinek Ełk-Łomża. Droga numer 61. Zderzenie osobówki z ciężarówką. W Opolskiem za to na A4 pomału udrażnia się ruch. Koło Opola mieliśmy kolizję 3 samochodów. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale teraz jeden pas jest już otwarty.
29: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
30: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

kiedy się podczas wywiadu miałem okazję poznać Kasię Kowalską i myślę, że mógłbym o niej powiedzieć to samo, co tytuł tej piosenki. Coś optymistycznego, bo naprawdę to była wielka, wielka przyjemność i dużo, dużo pozytywnej energii. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas pomyśleć o tym, co można zrobić w październiku. Tak jest, wielkie muzyczne święto nam się szykuje, ponieważ będzie szansa zobaczyć koncert grupy Queen, ale w kinie. I to nie byle jaki koncert zespołu Queen z Budapesztu z lipca 1986 roku. I dlaczego ten koncert jest tak ważny? Bo to ostatni w pełni zarejestrowany występ Queen razem z Freddiem Mercurym, a dodatkowo obok pokazu mają pojawić się też płyty DVD, CD, a także koncertowy winyl, więc jesień dla fanów muzyki zapowiada się naprawdę dobrze. A teraz dajcie głośniej.

0: Zdecydowanie przy takiej muzyce to można się odprężyć. Jamiroquai w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Dobijamy do godziny 19 i na pewno każdy z Was, niezależnie od tego, czy jedzie samochodem, czy odpoczywa już w domu, a może robi coś zupełnie, zupełnie innego, to każdy z Was będzie mógł zrobić głośniej, bo czeka na Was Ricky Martin, Blondie, New Order, a także zagram dla Was Roxette.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
9: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Jakie tajemnice skrywa średniowiecze? Jak wyglądała praca średniowiecznych rzemieślników? Czym zajmował się bartnik? Jak wyglądała choreografia średniowiecznych tańców? Muzeum Krakowa zaprasza na Średniowiecze da się lubić. 4 soboty sierpnia w Barbakanie. Wypełnione pokazami średniowiecznego rzemiosła, warsztatami i koncertami muzyki dawnej. W klimat średniowiecznej muzyki wprowadzą nas koncerty zespołów Żmi, Daj Ognia, Kronika, Dziwoludy. Szczegółowy program na www.muzeumkrakowa.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Nowe roboty koszące Husqvarna z technologią wizyjną AI i 5-letnią gwarancją gratis. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub wejdź na husqvarna.pl.
0: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech między innymi z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Norwek Andreas Leknesund wygrał po samotnym finiszu 7 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w stacji narciarskiej Aramon Valdelinares. Liderem pozostał Słowen. Tadej Pogaczar.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Pogoda.
0: Ostatni weekend wakacji zapowiada się w kratkę. Jutro sporo opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Na północy też mogą pojawić się burze. Pogoda nieco lepsza w niedzielę, ponieważ powinno być więcej słońca.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Czas płynie szybko i bardzo, bardzo przyjemnie podczas tego wieczoru. Tak jest, piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje i nie zabraknie świetnej muzyki. No w końcu jak rozpoczyna się weekend, to potrzebujemy takich pozytywnych wibracji. Najlepiej takich latynoskich na przykład, tak? Czyli Ricky Martin, Maria. Myślę, że to dobry pomysł na to, żeby teraz zrobić głośniej.

Dowód na to, że po grupie Joy Division można było w muzyce zrobić również coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego, a więc New Order z Peterem Hookiem w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. No a proszę Państwa, będziemy w poniedziałek grać tak, jak Wy wybraliście. Tak jest, ponieważ w najbliższy poniedziałek lista wakacyjnych Złotych Przebojów, którą to właśnie zamknęliśmy chwilę temu do godziny 18, można było jeszcze głosować. My to wszystko poskładamy, policzymy i zagramy dla Was najlepsze wakacyjne kawałki od Was, dla Was, podczas całego dnia. W poniedziałek, przypominam, od 6 rano lista wakacyjnych Złotych Przebojów. A teraz La Luna.

0: O, kiedy się cały Sopot śpiewał ten kawałek, kiedy Mans zaśpiewał go podczas festiwalu w Sopocie. A w Radiu Złote Przeboje właśnie przed chwilą każdy z was mógł zrobić głośniej Brother or Brother. Natomiast za chwilę obiecuję, że zagramy dla was Lady Punk, tak a propos Sopotu, bo panowie wczoraj akurat w Sopocie zagrali. Pewnie też Sissy Catch czy też Cukero.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Serio? To już koniec wakacji?
9: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
10: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
9: Będzie?
10: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo w Media Expert
16: jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
22: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
23: Boli, swędzi,
24: piecze, a do tego nawraca.
25: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
27: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

kobieta ma w sobie energii charyzmatyczna Shania Twain w radiu Złote Przeboje. Na proszę Państwa, czas teraz na niemiecką piosenkarkę, ale holenderskiego pochodzenia, która swoje sceniczne sukcesy świętowała przede wszystkim w latach 80. Kiedyś podczas jednego z występów zresztą zauważył ją Dieter Bohlen, a więc połowa legendarnego składu Modern Talking. Muzykę pomógł jej podpisać kontrakt z pierwszą wytwórnią, no a potem wymyślił jej także pseudonim sceniczny, który dobrze wszyscy znamy, a więc Sissy Catch. No i poszło, stała się jednym z symboli muzyki disco. I teraz gra dla Was Radio Złote Przeboje.

0: Jak sami słyszycie, wieczór z Radiem Złote Przepoje to jest naprawdę całkiem dobry pomysł. Dobijamy do godziny 20 też. Pamiętajcie, że jeśli zgubicie zasięg, to Radia Złote Przepoje możecie słuchać poprzez apkę. Apkę na waszych smartfonach. Oczywiście apkę Radia Złote Przepoje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
3: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
2: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
3: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
4: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
3: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
4: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
12: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
15: Jak spędzić piątkowy wieczór? Na przykład z radiem Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie i niebawem też przekonacie się, że zespół to nie tylko świetny kawałek Afryka. Wcześniej Cher, dajcie głośniej.

0: My w Radiu Złote Przeboje też celebrujemy weekend, nadejście weekendu, tak jest, podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, Beata Kozidrak zdradziła, że nie wyobraża sobie życia bez koncertów.
1: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: Też trudno sobie wyobrazić wieczór, piątkowy wieczór bez tej piosenki zespołu Bajmy. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Co mi Panie dasz?

0: Ależ tego dobrze się słucha podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboja, więc Ingrid, no i też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek planujecie być, to też Radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach. A jeszcze do godziny 21 na pewno zagram Queen i Tota, więc odrobina klasyki. Klasyki rocka w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Reklama.

Oj, są takie numery, przy których można zdecydowanie humor sobie poprawić. September w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas na zespół, który wielu z nas kojarzy z kawałkiem Afryka, a więc grupa Toto. Nagrała kiedyś zdecydowanie więcej z świetnych kawałków niż tylko Rosanna czy też Afryka, a chodzi o kawałek oczywiście o Hold the Line. Swoją drogą, jeden z muzyków Toto trenował na pianinie kiedyś motyw z początku tej piosenki w swoim domu na zakupionym pianinie. No i też mocno denerwował swoich sąsiadów, no ale oni nie wiedzieli wtedy, że są świadkami czegoś historycznego w muzyce. No to słuchamy już teraz. To Hold the Line.

0: Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 21 i spieszę donieść, że będzie czego słuchać jeszcze podczas tego późnego wieczoru, piątkowego wieczoru, żeby mieć dobry nastrój podczas w zasadzie nie zbliżającego, ale rozpoczynającego się weekendu. Będzie kombi, zagram Fleetwood Mac czy też Donna Summer.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: 21 minęła, piątkowy wieczór, więc powoli można rozpocząć z większą bądź mniejszą godnością ten nadchodzący weekend, no ale też na przykład może część z Was, na przykład, mimo że kończą się wakacje, właśnie rozpoczyna urlop, no to też w trasie jak najbardziej można dać głośniej i słuchać fantastycznych kawałków, bo ich nie zabraknie. Za chwilę Donna Summer, będzie Billy Joel, a wcześniej Kombi.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który swego czasu wykorzystał też Boys Band, a więc Westlife. My jednak słuchaliśmy oryginału Billy Joel, Uptown Girl. Natomiast, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę będzie się działo, więc jeśli będziecie w Warszawie, to zabierajcie bliskich, znajomych, rodziny, żony, mężów, dzieci, teściową, siostrę, brata, kogo tylko chcecie, ponieważ na plaży Wawer w Warszawie odbędzie się koncert Majki Jeżowskiej. To będzie po godzinie 20, ale też nieco wcześniej będzie na miejscu Radio Złote Przeboje, więc szansa, żeby zbić piątkę, też zgarnąć gadżety. No, bądźcie tam na miejscu, bo będzie się naprawdę mnóstwo rzeczy dla Was działo, też wszystko na naszych social mediach też można śmiało śledzić. A jeśli nie wierzycie, kto się pojawi w najbliższą niedzielę wieczorem, to posłuchajcie.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.

0: prawdziwy klasyk. Dzieci wybiegły elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, do godziny 22 każdy z Was, czy jedzie samochodem, czy też siedzi ze znajomymi, czy wykonuje jakieś inne czynności, to nie wnikam o tej godzinie, no to mam nadzieję, że zrobi głośniej. A dlaczego? Bo zagram dla Was na pewno Samantha Fox. Też dowiecie się, z jakimi artystami przez wiele, wiele lat występował Elton John oraz będzie kawałek, który sam doskonale pamiętam ze szkolnych dyskotek, a więc It's My Life. Bon Jovi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
5: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

zdecydowanie muzyki disco nie może zabraknąć podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, Elton John w przyszłym roku skończy 80 lat i tak sobie popatrzyłem, jak to Elton przez lata był elastyczny i otwarty, no bo ktoś by powiedział, że artysta popowy, ale Elton to współpracował z muzykami z kompletnie różnych światów, zarówno jeśli chodzi o gatunki, czy też wiek. Elton współpracował z Arletą Franklin, Stevie Wonderem, Leonardem Cohenem, Dua Lipą, Eddie Vederem z Pearl Jam, a nawet Metallicą. Ogólnie lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa, jeszcze tak mógłbym naprawdę przez pewien czas wymieniać, ale akurat to bardzo cenię w Eltonie Johnie, że na nic w życiu się nie zamykał. Natomiast my dajmy głośniej, bo to jest kawałek, który każdy z Was zna i może go nucić, i to głośniej. W domach, w samochodach, z bliskimi czy samemu. Elton John, I'm Still Standing.

0: Radiu Złote Przeboje. Jak tak patrzę na zegarek, dobijamy do godziny 22, więc bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanego weekendu. Do usłyszenia. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Dziewczyny.

0: w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie